0: Zrobiłeś wielkie oczy w internecie. Pod jakim adresem można spotkać? Bo następne pytanie będzie, bo mówisz i po polsku, i po niemiecku. Oczywiście mnie interesuje za chwilkę, czy się urodziłeś tutaj, czy praktycznie przyjechałeś jako młody człowiek. Ale wróćmy do pierwszego pytania. Gdzie można Kamila i twój zespół znaleźć?
1: Na YouTubie można znaleźć unter Static Feedback Band, na Instagramie Static Feedback Band i to wszystko.
0: A żeby było łatwiej, umieszczę, szczerze mówiąc, namiary, tak żebyście mogli kliknąć i popatrzeć. No i teraz do mojego następnego pytania, które już zapowiedziałem. Jesteś młodym człowiekiem, masz chyba 26 lat, bo z tego co patrzyłem, urodziłeś się w 1999, jeżeli dobrze sprawdziłem. Ale pytanie jest oczywiście inne. Czy urodziłeś się tutaj w Austrii i rodzice nauczyli ciebie języka polskiego, czy praktycznie miałeś jeszcze satysfakcję twoje dzieciństwo spędzić w Polsce?
1: Urodziłem się w Wodzisławie Śląsku w Polsce i od razu, myślę, rok temu, rok później się wyprowadziliśmy do Wiednia. To było do 26 roku.
0: I tutaj praktycznie rodzice zadbali o to, że tak mówisz ładnie, ja podkreślę ładnie, po polsku jak mówisz.
1: Tak, tak, staram się. Trochę jest ciężko, ale mama i tata zawsze patrzyli na to, żebym chodził do polskiej szkoły też.
0: Pozdrówmy przy tej okazji twoich rodziców.
1: Cześć mama, cześć tata, jestem w radiu.
0: Tak, dokładnie, w Radiu Polonia Wiedeń. A w przyszłości też myślę, że będziesz w Marek TV i tu też sobie po polsku pogadamy, a kto wie, może nawet Otak Ring TV cię zaprosi do austriackiej jakiejś audycji, ale powracamy do twoich źródeł. Powiedz,

0: Jak spoglądasz na właściwie ten okres tutaj w Austrii? Zaklimatyzowałeś się, czujesz się w Austrii szczęśliwie, masz plany w Austrii, czy jednak troszkę tęsknisz za Polską?
1: Nie, za bardziej, bardzo za Polską tak nie tęsknię, ale nie chodzi o to, że tam nie lubię Polskę. Polska jest bardzo ładnym krajem. Naprawdę uwielbiam tam być, bo byłem ostatnio nad morzem, Nordsee się mówi po niemiecku i bardzo mi się tam podoba, ale muzyka naprawdę jest ciężka i trzeba dużo dbać o nią, żeby dalej robić. Może kiedyś będę grał w Polsce jakiś koncert.
0: Ja myślę, że będziemy o tym informować naszych słuchaczy. A ostatnie, że tak powiem, pytanie, które mam: kto z tobą gra w twojej grupie i ile tych utalentowanych osób jest w tej grupie, w którą, tak jak powiedziałem, o której właściwie mówisz?
1: Jesteśmy we czwórkę. Jedną basistkę mamy, ona ma na imię Ita, piosenkarz Gabsi, Lauritz jest perkusistą, no i ja gitarzysta.
0: Drodzy słuchacze, na koniec pytałbym się jeszcze Kamila, żeby powtórzył na miarę, gdzie można znaleźć i filmy, i informacje o koncertach, ale myślę, że po prostu umieszczę link na dole i tak będzie łatwiej. Kamil, dziękuję Ci bardzo serdecznie w imieniu wielu naszych słuchaczy, ale także w moim imieniu, bo jesteś naprawdę sympatycznym człowiekiem. Ja przyznam się, że jestem teraz tutaj właśnie w Bad Erlach na rehabilitacji i Kamil od razu zobaczył Marek TV na mojej koszuli, przywitał się grzecznie, sympatycznie. Nieraz rozmawialiśmy, później mi opowiedział o swoim talencie muzycznym, o tym, co naprawdę kocha i lubi, i postanowiłem z nim przeprowadzić ten wywiad. Tak więc, Kamil, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję i cieszę się, że jeszcze parę dni spędzę w Twoim towarzystwie.
1: Dziękuję bardzo. Życzę Ci miłego aufenthaltu w Bad Erlach i widzimy się następnym razem.
0: A następny raz, drodzy słuchacze, to już jest wtorek od godziny 7 do 9 w waszych telefonach komórkowych na o94.at albo włączcie radio na FM 94. Serdecznie pozdrawiam, Marek TV, jak co tydzień.
2: Radio Polonia Wiedeń.